od pravo kokaino od kačinjo. Mi se tu malo izmota vinjo, publika u transu si uglaši zinjo. Mi parinjo, klepinjo, pa nazad u domovinjo, parinjo, trošinjo, na travi kokaino, original kuravinjo, na društvo pravinjo, adios bogom, doviđenja, sirotinjo. Ej parinjo, ej parinjo, svetinjo i prokletinjo, ej parinjo, ej parinjo, svetinjo i prokletinjo.